yarana dona imamu sobolo doka misa kone dembela dona bole mandi kunandi keleka tosinina denke nyara iba denke tinyera du iba musoso ni mesita wolo.